0: A to je cyle prawe hesło. Pójdźcie świecić dżęca. 6 godzin po 6, to si praja wszyscy ci, kiedy dżęca k prymiemu razy do szule zastupia z wulki cokorowej titu, haj tobowu nakrybecze, no ja z rozpierzeniem aj starszym, aj to je taka tak jasna wiec. Niech so wam poradzi, lubi dzieci dżęca, na każdy pat też o tym jeszcze we wusowaniu powiadamy. No a ja oczym Matej dżęca, šo poveda, dobro ranje, poladajmo na toj celku.
1: No, also, mi je zrujim tež nic jeno ješi ja, ale naši autorojo. Nové šulske leto je dženca vizo tema, kajž so one narečava, a teki nové spočatk je tež přeco šanza za zmenu, teku maja ve Voklecach na tamniše srpske vyšej šuli. Te su zajili pilotovú fázu za nové koncept, o tom sče otečenia sa notejši, že našich povestčach svyšeli a dženca vinujeme sa témie ešte raz nadrobnišo. Runie tak, dživu w ryzykach, strachach a też dobrotach interneta rozprawiać po takim mediowemu kupowaniu, któremu się też serbskie instytucje miastem winują. A wiezo je też sportczęca tema, to mamy wusledki czerawszego dnia, a sportowe pokiwy zakon z tydzienia wiezo też, je słyszycie iżo za 10 minciną.
0: Sztuta bieszy twoja pryna realińska uczaka, a wucza?
1: Nie, wosza wiczazowa Krośica.
0: A, w Krośicach, kiko szulera już się umieli?
1: To czy ja z to, a prawie nie wiem, że ja sobie myślę, tak w około 14-15 na no.
0: A gdzie się siedział? Kajki wałku się miał? Zade prytku? Siłokne?
1: Ja uprawiam sredzał.
0: A, sredzał. Moja radinska učaka by se k nini statnikova tedy v Ralbičanskej šuli, a kaž to by se konc 70-tych letach tež se svosebitými frizurami bole teke netopiat. No haj, ale na to so rade dopomňu, kas sme čaneli potom do starije tak mienovanie Ralbičanskej šule. Vosa menšinu po 6.

Robert Kolla. Prawy rytmus tejś jeszcze raz do posyłnego końca tydzienia później. Moja dżęca jest sobota. To mało na praje Katrin Lipskiec. Zimieciny pobielek.

Wičwinčino do naposedmich je dzień za sobotu. Do njeste ja sportuce na trawniku bez rydzišću, ale druze, no i na przykład či jecharjo, kiž maja wulke wubidżowanie we Archenje, w Okomiknie, abo tež w Parizu, tam su pfuarjo popuču. W rytmiskej sportowej gymnastice, tam wubidżuje so we Franko, Borodze nad Mohanom, no i a Birmingham, tak a tak. To su europejskie mistrzostwa w lochko atletyce, ale chcę radę też jeszcze raz w obchodzie na rytmisku sportową gymnastiku poladać Daria Warfolomejew. Smy sobie selić, a smimy jej gratulować we wiatce boju. Jestli czera k trzeciemu razy też udobyła tytuł Światowej Mistrzki, tam mi jeszcze tajka krasna kajkaż też upada ze z hekami, ze z bólom, ze z wulkim dojem 6

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cyš.
1: Dobre ranje. Nowačkojo 6 serbskich zakwanych šulu Budeskeho okresa sveča dźensa svój šulski zastup. Andreja Kišce nas nadrobnosćemi.
2: Dohromady dźe na 140 abicenikow w 7 rjadownach na serbskich zakładnych szulach pundźelu prěni raz do šule. Loni by ich jeszcze něšto viac hač 200. Z tym spadnja ličba wo nimale třećinu. Cywe hony Łužice wo 10%. Mjenje šulskich nowačkow maja při tym na všech 6 serbskich šulach. Wo sebe jasne je rozdźěl w Radworju. Tam maja prěni letnik z 23 dźěćimi, loni by ich nimale 20 tylko, 42. W Budešinje spaduje ličba snadnišo od 43 na 36. Ralbicach od 33 na 22. We Woklecach je lica 25 mjesto loni 34 nowačkow, Kruščicach 15 mjesto 24 a Pančicach Kukowje 20 mjesto 32.
1: To je stav čera při podnju. Ličby je nam na naprašovanje krajny zarjad za šule a kubvanje lazub z přístupnju. Kamjen stvari při prevencii kriminality přichodnje silnišo na zhromadne dživo. Mjesto je k tomu čera dojednanje ze Zorjelskej policajskej direkciju a z krajnej prevencijskej radu podpisało. Nimo toho zarjaduja kamjencu komunalnu prevencijsku radu. Tutej maja zastupjerjo mieszczanskeho zarjadnistwa a mieszczanskeje rady zhromadnje z dalšimi fachowcami wuradźować, kakodži so kriminaliće po možnosći zahe zadźěwać a začuć wistoty mieszcze polepšić. Kamjenc wobdźěli so z tym na Alianze za wieste Sakske komuny ASKOM. Gmina Slepo chce svoje energijowe kuszty dale zniżyć. Finansna sytuacja komuny so przywódzi, dokąd są dokody z przemysłowego dawka jasne wotebierali, tak wiesna nosta jok funda. Próbuje tu iż dzie, a przy czym muli lutować. Możność się widzia przy redzeniu szule, hamckim opienu, a w obswietleniu puczu. Równocześnie planuje gmina zromadnie ze założbu Doma Slepom, Ronom a Mukecach fotowoltaikoju przyprawu na cieszę niemsko-serbskiego szulskiego kompleksa. Ona ma energijowe kuszty za szulu, hort a sportową halu zniżyć. Milinu kiś nie przetrebaja, chce do zjawnie sycze dodawać, a tak przydatne pieniądze zasłużyć. Na Wojewódzkiej Ludowej Wyższej Szuli w zimskim semestrze żadne regularne ryczne kursy serbszczyny nie poskiczeja. Za to pak jednotliwe zariadowania na serbsku temu. Jedne z nich je debienie hodonych kulu po serbskim maszniu. Dalsze je zromane zariadowanie Wojewódzkiej VHS z kulowskim Jakubecowym Wustawom a krajnej centralu za polityczne kubwanie. Kulowie chcedzia oktobrie krótkofilmy pokazać. Między drugim też film Krzyżoki. Zariadowanie mierzy się na to, swoją domiznu, ideale a tradycje zariadować. Wojewódzka Ludowa Wyższa Szula je tutun tydzień swoje terminy za zimski semestr wozewiła. Prynie koporskie mustwo Sokoła Ralbice Horki je czera wieczor Kruščicach, serbski derby we okresnej Wyższej Lize z 3-0 przeciwło prynjemu mustwu sportowej jednotki Kruščice dobyło. Wrota celich u drugim poczasu Niklas Schneider, Aleksander Wauda a Richard Schneider. Róg zazběhy do nowej rejnie doby terytoriu zapadowóżyskiego koporskiego zwiazka by niemale 500 przyladowarju widziało. Gmieński derby klasu niże w okresnej lize mies koparjami z Minakawa a Radworia by sa 2-2 skończył. Róg Minakale by 100% przyladowarju widziało. A to bych o nasze powieście, kiś namakacie też na naszej stronie internecie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dźensa jeszcze raz cały dzień słońca, a horco z maksymalnie 6-30 stopniami. Jutro potem sleduje lochkie wokłodzienie o 10 stopniu, przeważnie pomroczeno, a w nocy na pundżelu mogło się skończnie zase raz troszkę podejściować.
3: Smym się oficjalnie weselić, niekiedy soko?
1: Nic przede mną, na żampad.
3: Yeah! To ja mi żel, Matejo. Puczach, na puczach z niczym nie stała, dobry jest, bo do dżęcyjszego rania. Ja jeszcze raz. Yeah!
0: Serbski rozwóz.
3: To Mati Żan żart nie rozumie. Chce tam ladać po czego?
1: Znała co się dzieje.
3: A co, ty zabrał?
1: Nic tyle.
3: Skoroj. No hej, pecz po napu. Sem, mierze. Hej, no, pończymy sobie kuwilę, lecz.

Jedno miec wielki na sedom. Za dwie miecinje poladamy na dżęcyjsze pokiwy. Na osobity koncert chcu was pokazać dżęca w kulturnej zarodzie. Tu w mieście Rokotak, a przeczeljo wustupim. Ze zmenom Milan Krojlich napu 8 dżęca wieczo. A potom poladamy tež jeszcze na dopólniejsze kemsze w Rożyńcze, gdzieś so zela tež pożonuje dżęca na swiedzeniu z Jate Marii do Niewiesacza. A we Wilemowie, tam chcecie tež wspominać na dżęcniejszy dzień, a tež na 300. rocznicę poswiedzenia tamniejszej cyrkwie do Niewiesacza. Dżęca ze Bożym Szutyż ze swobszenym serbskim podzielom chce do nas wieczyn wspominać w osobie Szutyż wiedzą w użyscy Serbia w utrobnie proszeni. Dżęca se tam dojecz. Jutce zlała niedziela w kloszarskiej zarodzie w Pańczycach Kukowie też ze ekumeniskiej nutornością w utrobnie z czytam też proszeni. Potom poladamy na przyrodo szkitną stację w Niesvačidle. Ona prosi na osobitą turu za fotografowanie, a to fotografowanie Riosa, kiedyś iżo tak rynek czyjedyś z nasmią mużakowską holu popuczu, to iżo widzisz, to dobimy jedno szłopki dżbować, hacz w Rios, w oprawdzie chore, hacz do poslednego kunczka wuk czyje, gdyż haj, potom kiwa silna zima. Potekim dżęca fotografowa, jutce fotografowanie niedzielu, a to zetkanie je w Popice, halb do Szprynimscem, czy lesnej szuli, na kriwetnik sobuzacz, a krute czyje z wobucz. To praja też organizatorojo. Dwie mieczynie do cybilki na sedomie.

0: Radkula.
1: Pěskje zrunane, saki spřihotowane a skupiny wulosowane, tak może so nasz wulki finale beachvolleyballowej tury 2026 potajkim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Cichanskej hali Miłoćicach wo wulki a horco pożadany pokal zatkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dybką 17 godzin Miłoćicach, a na poszestrzych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a sylny volejbul, kaž tež na rjany wieczok serbskej zromadnosći.
0: Zatkula.
2: Nic sadać.
3: Poncelo wieczo.
4: Tyż ja mam iżo sztafle wupołożene. Tyż oni czyndą po przyjednej stuczce iżo pożurma serbskiego rozwosa.

Posył na finale beach volleyballowej Turen. Do pondželu w Miłoćicach? No ja, 4 stafle zmyja tam. W stafli A wustupia a nastupia mustwo Haj, Zambuka Allstars, Piłowa Elita, Handicap a Kurkowa Trupa. Stafla B 12-6-9, Zatkula, Malinowski, Modzinski klub Miłoćice, Pyta Klucz. W stafli C Sapska Riołańska skupina Smerdżaca, Strobo Efekt, Klumpaki Sapska Rakieta a SMM. A stafla D Bobkec, Wójba, Rajtwaki, Przeciwo 10, Mieszane Plince a Krokus. No ladajcie, wuspie Na Mato być pundżela ze zakończeniem letuszeje bić volejbulowieje ture. A jak so przeco praj, niech to najlepszy dobudże, dziewicz, dosyć myśl.

0: Wiecz mięcinu do sedemi.
1: Namożne słowo.
0: Madżenca Patryk Rychta, Zys Lipska.
2: W japanskiej eksistuje wosebita forma wumiłstwa z mianom kintsugi. Rozwamali so tam šalka abo druhe porclinowe sudobjo, tak je prostše njewodstroniš abo njenapadnje nereparuješ, miesto toho so vamki vědomje wuzbjevuja. Rozwamane dźěle so z wosebitym lakom, kotrž je z wotom zmiešane, svědomiče zaso zestajeja. Wuslědk je junkrutna wumiłstwo tvorba. Nowy, jeszcze rzęszy a drohodniszy obiekt. Linie wamku, nietko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy słabych miestnach jest udobio nietko husto silniejsze, hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których się nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac małych dželov rozpadnil. Dole hrunie kaž pola kintsugia, njemi rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere maš sebe samoho znova zestajeć. Z čapnosću, z ľubosću, z vodačom a z hodosću na svojske stavizne. Rozvamanje nie je kunc. Trude je to wokomik, w kotrym so nieszto w obchodzie drohodne započnie.
0: Dobraj, Patryk Rochta z Slipska, w nadoku a zamowitości baczońskiej w osadę.

0: Jednač posledem nechje. No to poladamy do interneta. Och, taki daloko svět to je, no, kotrž je přeco iště nekajki mysterij. Pomenowanie a wurazy letaja nam šednje woko uši, Instagram, YouTube, ok, a z tym tyž může větši na tyž něšto započeć, ale što woznamienia na przykład cyber grooming, deepfake, sexting, albo cyber mobbing, medio bo kompetencu si natwarić, ju skrucić, to šak je dżen a ważniša. Jasne je, digitalny svět je nam wulki pomocnik, a tola je tu a tam negativnych stronku, lochkomyslnosć albo niekiczbliwosć, szak so spysznie zniewużywatej. A tu nie ryczu jenoś w niekakich zjebaniach, w ryzykach, strachach, a też dobrotach interneta rozprawieć. Tuto mu dziewu, co też serbskie instytucje miastem winuja. Klemens Schmidt wie wiace, a je so miastrujem z Michałom Cyżom od studia Lucje rozmawiał.
1: Naše měřitko je přece 90% uživářů jsou lubo správné, a jsou tak zažiš, jaké se mu to přejeme. 8% jsou ty tak jmenované trole, když se nějaké vůpoště činy a škáraja, ale, a to je ta strašná líčba, 1-2% jsou žile tyž kriminelné, a před tými domů jsou v osebě škytač.
2: Tak nawoda studia Lucia Michał Cyż. Ze swoimi mnohostronskimi poskytkami je szak Lucia wone akter na polu serbskiego mediowego kupowania. Hacz ciszczane w płomiu albo digitalnie w syci, wozywi Cyż prawidłownie przynoszki na takie a podobne temy. Wosobie napadliwi są ludzie, kiedy mają ledma mediowego kupowania a nazonieniu. Tomu słyszyja nimo starszych ludzi, przeważnie też dzieci a morostni.
1: Młodzina, takie od 5-6-letnika, któraż prawidł na internet używę, usłudry dysa dyskonfrontowane ze takimi temami, żyla samo potrzecheni, a we małopadach, nazwożo we małopadach, samo suso z łoporom stali. Statystycy przyrównują ze na przykład niemskimi szulami, że na serbski świat, kiedy tak rynę praje, iście je wszystko w porządku.
2: Zoby to tak wostało. To przyje się też Tomasz Szota, zamówite za ryczny marketing w Rycznym Centrum Witaj. To dla stara się też o to, że so serbska rycz też tam jewi, gdzieś dominuje dotajskie rejenoś jędzielskie a niemskie zaprzyjecza.
3: A to ja nam popromte ważne, żeby ten ryczny rum, kotryż koło około szmuratka, koło około cybermobbinka, koło około epo, ale też koło tych całych możliwości, które ja ze szmuratką mam, żeby tu też jako serbski ryczny rum eksistował.
2: My z Romanem Dziele z Rycznym Centrum Mam Witaj a nakładnictwem Teslow są udali niedawno broszurku, kiedy runy tutaj temy na ryczy. Szmuratko, co je derie, co je straszne, one ryka. Przewożk Milena Szocic, sadzba Tomasz Szota. Poprawam pakieto jeno już wabięczko za wopszanu niemskoryczną kniju.
3: Ona nie działa jedno ze z tym strachem, że szmuratką ten samym ją poprawam. Te szmuratko jako jest nastroj za wszelkie wiece w obladować, ale k tomu pa te słysza, że tam takie wiece, kaj ten cybermobbing, albo te wszelkie epy, albo czego dla swojej może w związku ze z epami ze złotwisnym stać. To słysza takie temu, które są tu na jednej lochce jednore ważne obiednawaja.
2: Małą serbsko-ryczną broszurku za knihu są serbskie szule rade przyjuzali, a używają ją też w uczbie. Tak lektorka RCW Janina Krzysztof.
4: Prvni nakvat bi celi spešno rozebrane, tako so smo dobili po dvema nedželoma hišče na tu prošoku čiščeč, ali ona šak je tež online přistupna. Dokaj je ta jedna tema, to mi netko tež v nemskim rumi pitnimo, da celi jedno repšetce prezentna je, kak čiči z medijami v obkađaja, kak oni tu přistupna ma, kaj jak te medijam, kak jim to v obmezuje, pravim jim tak v pazorkah, a na koncu je to tež jedna tema za starših.
2: Rade bych tu ještě celou knihu místo jenom švábenské brošurky udali. Na tom se tu chvíli dživa.
0: Strachy spoznač, riziky znač a tohle so sebevědomě po dalokostčach syče chýbač. Runě to je cíl médiového kubania, šo jedna hač za staršu sričnu a vtěž mučo generáciu. No. A tu již pokukče, poladajče rade raz tež do k tutych krótkich rozjasnieniu odkazy na digitalną brożurku RCW, albo też na przynoszki studia Lucja na temu, kajż cyber grooming na przykład, albo fake news, smy wam na naszej internetowej stronie jeszcze raz zestajeli. Byl knało som je Jadwiga Wenkec na Mississippi Home.

0: gimnowačkam a tež hižo trochu staršim šulerjam Mississippi, kelko S, kelko I, kelko P trebaš za to, zo by Mississippi prawje napisał. Ach, to dźensa sobota, ne trebač hižče přemyslić. Pola dame, no a je na dalšu wuznamnu wosobinu tež to šustwo nastupa. Achim Brankačk. On je zawiesće Tojšto ludźom z was znate wo sebje srjedźim a staršim generacijam. Wón bi dołholetne wučane a serbskej rozšerenej wyšej šuli, wuznamny dirigent serbskich korow a je tež na wědomostnym polu tojšto publikował. Lědma štuje wjacore generacije młodostnych w umiejusce tak wobliwował kajš Achim Brankačk. Rodziny 11. augusta 1926 w Mirkowie. Tak svědčíme v někotrých dňách jeho 100. posmětné narodniny. Nimo dirigovania koru staráše pak so tež o to, že so korové zpěvy praví dvůně naravaja. Reza Šinová, kýž pod jeho dirigátom v korie meja zpěvaše, dopomíná so?
1: On je sám aktivně však narečal rozvoz abo štěšie bohu, že to by so to a to a to, to by so naravač. Například, kdyby se potřeba Kyrluše narawać, no, hej. Ja wiem, to smo mu w Dobrošicach narawali, w Kapowce, w Ružinče, dokiż by się potrzeba. A tak, hej, on je widział tę potrzebę, albo jeśli dał prajć, co je to, to a to je trzeba, a pani on to też czynił. Pani on to uprawdzie aktywnie sam organizował, so może so wystawicy narować.
0: Wiacewa Achimie Brankačku a jeho żywieniu a skutkowaniu zonicze jutce w naszym niedzielnym usuwaniu Szymon Heduszka jest so intensywnie z tematiku zabierał, a k tomu uczne usuwanie zestają. Czasacz do na po 8.

0: Lubi dźěći, dobre ranje. Snano pleće vam mače karunje hižo w opuški, šačik je wupytany, abo biła košla je wuželjena, a zaroda je za wulku party sprzyjotowana. Niekoci z was šako ponesu dženca wulku titu domoj.
1: Ja sam čipna, što budu va te cukotite.
2: Šta buchču va cili, što tam ludzka jo?
3: Veče za šulu.
1: Ja sam taki ventilator meč, katiš také, katiš možem také zasvečiť, a ty buka pojzen, že mám také čin, dokiš to má kuzina, má to srdce a ty.
3: Celé vele poláčku.
4: Ja som asi nemám to cukor a tutu.
5: Pogrývamo.
6: Ja sedím podľa nôh.
7: Ja sedím podľa Bena a Lina.
8: Ja sedím podľa Alena.
9: Ja sam na moje hošči veselim.
0: Šulce noačko jo so jara na nove votrisk vesela a zavisče zlituje ta abo tamna mjetelčka brjuše, dušna vokomik mysliče, kotrumž potom prini kruč do riadu nje poladače. Tola, visče viš to? Tež vučerki a vučerjo su čipni na vas. Tak, kajš knini kurjatec a knini domašcina. Kiš so na svoj prini letnik pančicach veselite.
2: Hej, to trichy, dzieci my docewa jeszcze nie znajemy, a to dla psu mieteczki szon, kietro aktywne.
10: No wiezo, sem runy tak cipna na dzieci, gajsz to wony nam niesu. Na hej, strach ja poprawam, żaden nie mam. Nowy prynelitnik przełzacz, mi przeco w osobitu radość w obracza. To dla wieselu są na lute są zwiedzate w oczy, a cipne praszenia.
0: Pilnie są uczerio i żo riadu nie sprzyhotowali, wudybili, a za szulskich nowaczku zesiłki a faszki popisali. Szorynie zriadowali, a si małe mostrzyki twarili, zo by rusy tylko nowych mienu spomiatkowali, powieda knini kuriatec.
2: Smy si menowe kartki sprzyhotowali, a przy tym si żo spytali mena spomiatkowacz, to jest mi jeszcze husto stało, że sam ja miała dzieci przede mną siedzą, czy jest bratry albo sotry są jeszcze naszą szulę wopytali, a tutaj mena jest ja dere zaszczepił, tak co so może stać, gdyż potem młodszy brat albo młodsza sotra przedtem je, co jen ich inak pomenuje, menujcy tak, a już brat albo sotra ryka ja.
0: Budźcie po takim zczerpni z waszymi nowymi wuczeriemi a wuczerkami. A ci, kiedy so jeżo szuli wuznaja, maja jeszcze niekotre pokiwy za dobry start.
11: Za zapiski, gdzieś patrz, raczej żadne zapiski?
12: Nic o przeraz myć,

0: Na po, was mich.
1: Serbski Rozwóz. Po jeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Nowačko je 6 serbskich zakładnych szulów budyńskiego okresa sveta dźensa swój szulski zastup. Andrea Kiszce nas nadrobnosćmi.
0: Dohromady dźe na 140 abiceników z 7 riadownach na serbskich zakładnych szulach pundželu prěni raz do szule. Loni by ich jeszcze něšto viac hač 200. Z tym spadnie liczba o niemale třetinu. Cywy honej Łužice o 10%. Mienie szulskich nowaczków maja przy tym na uszych 6 serbskich szulach. Wosebie jasne je rozdziel w Radworju. Tam maja prini letnik z 23 dziećmi, loni by ich niemale 20 tylko, 240. W Budeśinie spaduje liczba snadniejszo od 140 na 630. Ralbicach od 130 na 320. We Woklecach je lica 25, miesto Loni 40 nowaczków, Kruščicach 15, miesto 24, a Pančicach Kukowie 20, miesto 20.
2: To jest stał czera przypodniu. Liczby je nam na napraszowanie, krajny zariad za szule, a kupowanie lazub z przystupnią. Kamienc twari przy prewencji kryminality przychodnie silniejszo na zromane dzieło. Miesto je k tomu czera dojednanie ze Zorilskiej Policajskiej Dyrekcji a z Krajnej Prewencyjskiej Rady podpisało. Mimo to zariaduje Kamiencu Komunalną Prewencyjską Radu. Tutaj maja zastuperio mieszczanskiego zariadnictwa a mieszczanskiej rady zromanie z dalszymi fachowcami wuradżować, jak chodzi so kryminalicze, po możności iżo zadziałać, a zaczucze w istotym mieście polepszyć. Kamienc wobdzieli so z tym na Alianse za Wiste Zakskie Komuny, ASKOM. Gmina Slepo chce swoje energijowe koszty dalej zniżyć. Finansna sytuacja komuny są przywódcy, dokąd są dochody z przemysłowego dawka jasnie odebierali. Tak wiesna nosta jok funda. Pruja tu iż dzie, a przy czym moli lutować. Możność czy widzia przy riedzeniu szule, hamckim opieniu a w obswytleniu puczu. Runoczasnie planuje gmina zromanie ze założbu doma w Slepom, Runom a Mukecach fotowoltaikową przyprawu na cyszę niemsko-serbskiego szulskiego kompleksa. Ona ma energijowe koszty za szulu, hort a sportową halu zniżyć. Klosztorski letny czaj je przedawanski szlager w obchodach w zarodzie klosztra Marina Wiesda Pančicach Kukowie. Niedzie 500 titków po informacjach zamówitej klosztorskiej zarody Antje Majzorowie, gdyż leto przedawaja. Zelovu mješencu sotovia René Seifert od Kreuter Seifert z Drežžan, kiž maja tiež v obchod Budešinje. Z cela vusmeri sa v obchod kloštorske zarody predovšim na regionalne vúdžovky, mjez druhým od partnerov iniciatívy Vúžica Svodži. Tiež tohodla zabiraja so júce na kloštorskej zelovi nedželi s domiacimi zelemi. Zmeja zelove a regionalne viki s kvečelemi, vincami, mydvami, voljemi a čajom, kež tiež kulturný program. Prenje koporske mústvo Sokova Ralbice Horky je čera več o Kruščicach, serbski derby ve okresni Vyše Lize z 3:0 přečivo prenjemu mústvu športové jednotky Kruščice dobyvo. Vrota celých u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Vauda a Richard Schneider. Ruk zazběhej do nové rajnije doby, teritoriu zapadu Užijského koporského zvěrska, by nímale 500 přiladovářů vidžalo. Gmeinski derby klasu niže ve okresnej lize mjez koparjemi z Minakava a Radvorja by so 2-2 skončil. Ru Minakale by sto pusta přiladovarju vidžavo. A to bych u naše pojezdče, kiž namakače tež na našej stronje internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ište raz, co ve džen svunco a jara horco z maksimálne 6 a 30 stopnjemi. Ljudce potom sleduje lohke vokvodženje vo 10 stopňov, po takým 6 a 20 stopňov ljudce nikak dostaneme. Převažne pomročeno a noce na punželu, moho so potom zase raz trošku podešťovač.
3: Na pučach so ničo nestava dobru jezbu do džencnišeho rania. A apropo hišče raz skopajnca, když chcete si vobladač impresie čerauše je r, ralbičonou a krosčanou, potom poladajte tiše naše app MDR Serbia, tam mám ja tojšto v obrazu spřijotované, ja prém to ja. Matio, poladajmo, prošu, štua so jole rune vubedžuje, štua tun prytne rajo.
2: To je Jan Boguš.
3: A zade? Nie widzieć.
2: Nie, to nie
3: Also, tam na przykład Jana Bogusza widzicie ze Srajorią, ze Sralbicu, nieku założę, to ja nie mogę prajeć, co to jest. Po takim dalsze impresje możecie się wobladać u Hajoni Wójczkoja. Po takim so wudani też na naszą app MDR Serbia poladać. Utrobne dżak, sapsidziowom.
1: Serbski rozwóz.
3: Wszyscy po napu, wosemich.

Dźěvěč měnčinu, dorozumich je. Dźensa su, kemče w rožinče ze posvědčenjom. Zalu dźensa na dniu svědčenja Svjatije Marie do Nebjesača, dźěvěčech, tež w Willemowje su svědčenske kemče. Zelowa nedźela w kloštre, w zahodže tam. Je tež ze ekumeniski nutrnosću a posvědčenjom zelo. Jutze, nedźelu, wotmije so popudnjucioch w Njesvačanskim rodźe třeći rodowy koncert. A organizatorojo was wutrobnje přeprosza. Mjenujce na koncert ze swosobitym hosćom ze Swarnočic, Michal Müller wunrika, wun chce zahorić wopytowario na wosobitym instrumencie i szryka cyta. Jestem też jeszcze raz poladała, choć mamy tam samo serbskie opomenowania. Nie jestem nażel za instrument. Też namakała serbski odpowiednik. Po takim na instrumencie cyta chce Michal Müller-Zaracz. W programie słyszycie tytule klasiki, folklory a popowie huczby. A mimo toho, a to jest też organizatorom ważne, wam rzec, że liczy Müller, k najdopredkarskim rajerjam cyta našeho časa. Po takim zmiječe tam tiež vosobitoho hosťa, na kotroš smiječe so v Njesvačanskim rodže jutze po budňu cioch vieselič. No a ja, když če tam koncert rejne doživili, môžeče si tam v rodže tiež vedom svudne ľud sobu popřeč. Sada mičinu dovozimich je Michaela Melcová spiewa Brynja Kočel.

nic doliwa, byś nic doprawa. Runu smudźenca do szule. To je puć wszystkich nowaczków. Żywienie je rock'n'roll Iśwan Kowiela. A to je skupina astronaut ze Smilenu, Wóczarec Alilom Handrijom, Tačma a Doktor Taste.

0: Pedel Knadževič.
1: NDR Sakska, Serbski Rozvoz. Sport.
0: Z Janom Rehorjom.
2: Za koparjo sportoweje jednotki Nebelčice zaji sođenca vosebita rajna doba. Postupnik do okresnje ligi raje od sjoch w byłym Kumcu z jacorymi nowymi rajerymi pola rajnego zjednoczenstwa was były Kumc. Koparski derby Hory Kulow we okresnej wyższej lize zawizda sudnik Jan Schindler jutce do południa na pojednaczych na orach. Dwie godziny pozdziszo startuje drugie koparskie mustwo, sportowe jednotki Kruszczycy do nowej sezony, a to doma w Kruszczycach przeczyło cyłki z Wutą. Tež koparjo sportowego towarstwa Marijine Wiezdy zmija swoją zazbyhą ru jutce doma. Od dwiema raja oni przeczyło tež swą pocznicy, przeczyło zestupniki z okresnej wyższej ligi. Beach Volleyball. Zajucišim pondželu raje so Beach Volleyball v Miłočicach a sobotu 29. augusta v Rožinče. Rožinčanska vesna modžina preprošuje menujce na Beach Volleyballove turnir, kotrež převedže ona na Beach Volleyballnišču pri Putnikovarske vúce. Přizivenja su ižo možné, a to na Instagrame pod mk.rožant. Bianje, nedźelu 23. augusta bia so we wopaki ke 45. razy na Biłobu, a piatk 28. augusta przewedu so 16. počničanske strowotniske bihi.
0: A tyž chcete se tešišče raz so w obrazy čerošeho serbskeho derbija w Kopince w obladač minuce Kruščice so Ko Ralbice, potom možete si to na naši app MDR Serbia obladać. Krasne impresje sme tam za vas přihotovali. A tiež vutrobita gratulácia mes trenarom aj Kristofom Gloksinom a Waldemarom Adamovičom. To je spot.

Poso mičinu do napoł dziewięćdziesięć je, a to smy mieli dżęca w naszych pokiwach też informaciju na wosebity koncert we Neswaczidle jutze, a tam wustupi wumiutze z Warnoczyc na swoje cyta, na wosebitym instrumencie. A to smy dostali postrowy ze zdelnie Wużice, serbski spiewotwórc Bytko Pytkunings je,

0: Dobrečeće, to je čas za naše krótko powěsće predahać so na podžiwečich dundak připohodži.
1: Serbski rozvoz. Powěsće. W studiu Matej Cyš.
2: Nowačko je 6 serbskich zakłanych szulów Budowska Łokreza swiecza dżęca swój szulski zastup. Doromady dżena 143 abecyjników w 7 riadunach na serbskich zakłanych szulach bądźelu prini raz do szule. Loni by ich jeszcze nieszto wiarce hać 200. W osobie jasny rozdziel Radworju. Tam maja prini letnik z 23 dziećmi, loni by niemale dwójce tylko, 240. W Budyżynie spaduje liczba znadniszo od loni 140 na 630, w Ralbicach od 130 na 320. W Woklecach je leca 25 miesto loni 430 nowaczko, w Kruszczycach 15 miesto 420, a Pančicach Kukowie 20 miesto 230. Kamień stwari przy prewencji kryminalite przychodnie silniejszo na zromane dzieło. Miesto je k tomu czera dojednanie ze Zorejskiej Policajskiej Dyrekcji a Skrajnej Prewencyjskiej Radu podpisało. Mimo toho zaraduje Kamieńcu Komunalną Prewencyjską Radu, Kamieńc łopczyli so z tym na Alianse za Wieste Zakskej Komuny ASKOM. Gmina Slepo chce swoje koszty dalej zniżyć, finansna sytuacja komuny so przywoci, dokież su dokody z przemysłowego dawka jasnie wotę bierali. Tak wiesna nosta jok funda. Próbuje tu iż dże, a przy czym moli lutować. Możność cze widza przy redzeniu szule, hamckim opienu, a po obswytleniu puczu. Równoczasnie planuje gmina zromadnie ze założbu doma w Slepom, Ronom a Mukecach fotowoltaikowu przyprawu na cieszę niemsko-serbskiego szulskiego kompleksa. Na Wojewódzkiej Ludowej Wyższej Szuli w zimskim semestrie żadne regularne rieczne kursy serbszczyny nie poskiczeja. Za to pak jednotliwe zariadowania na serbsku temu. Jedne z nich je debienie hodunnych kulów po serbskim maszniu. Dalsze je zromane zariadowanie Wojewódzkiej VHS z kulowskim Jakubecowym ustawom a Krajny Centralu za polityczne kubwanie. Prynie koporskie mnóstwo Sokoła Ralbice Hurki je czera wieczor w Kruszczycach serbski derby we okresnej Wyższej Lize z 3-0 przeciwo prynjemu mnóstwu sportowej jednotki Kruszczycy dobyło. Gmieński derby klasu niżej we okresnej Lize mnie z koparjami z Minakała a Radworia wieso 2-2 skończył.
1: Serbski rozwóz.

0: Lubi dzieci, dobre ranie. Snano plecze wam macie karunie hižo w opuszki, szacik je wupytany, abo biała koszla je wużelena, a zaroda je za wulku party sprzyjotowana. Niekocy z was szako poniesu dżęca wulku titu domoj.
1: Jasny cipna, szta budzie w tej cykotite.
2: Szta buchczy ocyli, szta tam ludzkają?
3: Wiecie za szulu.
1: Jacen taki wentilator mieć, kiedyś takie, kiedyś muszę takie zaswiecić, a ty buka powiedzieć, że mam takie, czy dokąd to moja kuzina ma to serce, a ty...
3: Tyle wiele polaczku.
4: Ja sobie się nie mam do cukru tutu.
1: Pogrywamy.
5: Ja siedzę pod lano.
6: Ja siedzę pod la Bena Alina.
7: Ja siedzę pod la Alena. Ja se na moje hošči veselim.
0: Šulce noačko jo so jara na nove votreske vesela a zavestče zletuje ta abo tamna mjetelčka brjuše, dušna vokomik mysliče, kotrumš potom prini kroč do riadu nje poladače. Tola, vestče viš to? Tež vučerki a vučerjo su čipni na vas. Tak, kajš knini kurjatec a knini domašcina. Kiš so na svoj prini letnik pančicach veselite.
2: Hej, to trichy, dzieci my docewa jeszcze nie znajemy, a to dla psu mieteczki szun, kietro aktywne.
8: No wiezo, sem runy tak cipna na dzieci, gajś to wony nam nie su. Hej, strach ja poprawam, żaden nie mam. Nowy prynelitnik przełzacz, mi przeco w osobitu radość wopracza. To dla wieselu są na lute są swieczate w oczy, a cipne praszenia.
0: Pilnie są uczerio i żo riadu nie sprzyhotowali, wudybili, a za szulskich nuaczku zesiłki a faszki popisali. Szorynie zriadowali, a si małe mostrzyki twarili, zo byru si telko nuch mienu spomiatkowali, powieda knini kuriatec.
2: Smy si mienowe kartki sprzyhotowali, a przy tym si i żo spytali miena spomiatkowacz, to jest mi już husto stało, że sam ja miała dzieci przede mną siedzą. Czy jest bratry albo sotry są już naszą szulę wopytali, a tutaj mela jest ją dery zaszczepił, tak co so może stać, gdyż potem młodszy brat albo młodsza sotra przecież je, co ją ich inak pominuje, mianowicie tak, aż brat albo sotra rzekają.
0: Budźcie po takim zczerpni z waszymi nowymi wuczeriemi a wuczerkami. A ci, kiedy są już o szuli wuznaja, mają jeszcze niekotre pokiwy za dobry start.
9: Za zapiski, gdzieś patrz, chacza żadne zapiski?
10: Nic o przera smycz.
11: Bude man te lust ma na szulu. Gdyż się nulet, jo, bo man co się co weseli.
12: Ja so weselim zas z małymi dziećmi, ty muszę nauczyć, kiedyś kopań są.
13: Tyś tłote letni kuczik facjo za tyś małki, jakie nieki to szule szinczę.
0: Po wszym, że dzieci tak le powiadają, może czy są po takim weselicz, co dzie skończnie doszle. Ci wieczni są mi samo przeradzili, co są trochu wesela, co są prózniny nimo.
14: Ja są weselim, gdyż mam o szpocze znamki.
15: Na te nuo huczoki.
10: Co może asmo nieszto nauknemo.
16: Na matematiku.
10: Szpot.
17: Na sport a na tę uczbę.
18: Ja są weseli na szulu za nowe uczaki.
19: Ja się tu lajdę na to cyczoletnika, ale tam też się moje nuty tu dostała.
0: Znano wam ci z prynieho letnika potom na nowy tydzień słodku maliczkość z płonych tytuł wody dadża.
20: Dobry start ciebie, Dundak!
21: Dundak! Dundak! To jest moja sobota!
22: Gdyż serbski rozwóz so przy zamknie, a ja sam zablidom sejdzowa z Danielom. Sztyri ponapuczyły czyś.

do mjeńšinow, bo napočewajcie, że so wszystko też digitalizuje tradicjonalne UKW-frekwencje. Więc tak trzebne nie są, bo niż wyznajecie tu nulki szczerze tam w cisku, kiedyś je mnohaj radiowe programy wam domoj donoszowa od 1. septembra, so niektóre frekwencje tam hasną, a to MDR-ske we wobłuku Wojerec, na przykład 7,497,7, to je MDR Kultura, 9,810, to je MDR Jump, 9,0 MHz, to je MDR Sakska, ale serbski rozwoz na znatej frekwencji 100,4 wostanie na Guldebad. Tak, so możecie też we wojerowskim regionie jeszcze cele po starym też przez radio. Poskacz, a si to nastajcz, bo są po napoczywieczych.

jednotliwu cjenu sebe widźimy. Mocho cudzo chłopiću, pytam kupu, pytam skoł, mia złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku tu kosiedla dnia, moja skromna postawa, poswiecza se kradnuši, wałodnie se poipa, ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc, bożna mysl na tebie, jasna sa.

přiłować, čemno će se nie podać, krok za krokom dalej sać, póć mi nigdy pozostać, przece twoje hesło wie, lubę a tyś lubę nö, ty me stajne pozbudziujesz, hamy pohon to se ty, ty se wuće zatypił, to ty me spasle wuće, nie szakajesz pokój, że pokaż ty mi lubisz, wice dobudziesz, aj doby bakanale sym, ty se moja, to ja wiem, duši na to čopota, zima niech se nawala.

rozum mieć, domoj cyć, domoj spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. To je ćwójka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu wobstać nem, że sam nasz swytny kraj nie swytaraj. Na ty biepak musiu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza, hajś tu je moja zebiera.

cwilki na dźewiecie poladamy na pokiwy do końca tydźenia. A to poladamy na przykład na zelowe popołudnio w klosztrze Marina Gwiezda. Tam je jutrze niedźelu w klosztorskiej zarodzie też ekumeniska pobożność. Jutrze popołudnio w 15 godzinach odmieje się też w Niesłaczanskim rodzie. Wosobity koncert, je to trzeci rodowy koncert. Hostje Michal Müller ze Swarnoczyc, on zmieje tam zahorić w opytowariu na swoje cytarie. W programie ma klasiku, folkloru a popową huczbu. Organizatorojo wutrobnie przeprosza, a co też tam przez wasz wopyt wiesele. Na jezbu na przykład też ze swumiustwowym busom możecie so dżęca podać. Dżęca a jutrze czara pojedzie przez protycy, pouczniczy a wachał. Najlepiej zoliszczyki też w internecie kniujecie, jeli chcecie so krótkodobnie za to rozsucić. Aż tu ma lust a lubost k fotografowaniu, tu może so podać jutrze na fotografowansku turu, a to z Niesłaczanskiej Przyrodoszkitnej Stacji w Popicach, w Popicy, to je Halbendorf Spree, tam przy Lisnej Szuli so wy zetkacze, proszę si nakrybetnik z piczą sobą przynieść, a krute trzy sety szyszcze w obucz.

Mim wohenjom w Porońskowej Swajskiej. Są mam wczera rano iżo powiedała też, bo osobitym warnowaniu z dybką sztyrioch to wiesz, jako jest so potom naszaltował tak rzecz rycznik na powieście. A wczera są wieczo też kolegojo ARD jeszcze raz o tym rozprawili, a tam są interwiu wiedli też z obydleriami, ki są prajli, haj, to je rano sztyrioch z dybką jest so warnowanska App zaswiedziła ludziom na handy swała pokiju, zomili tak spiesznie, każ można domskie haj wopuścić, a runie to bieszy też tuta sytuacja. Po takim warnowanskie epy ważnym jest też składowane na przykład na szmoratku, a potem też se przyłzać warnowania przez radio. Po takim je tuta warnowanska faza, a możność tam wulkotnie też obstała, a so też mnohaj ludziom sposredkowała. Wosom inczynu dodziewaczy się, dobranie przyje Serbski Rozwoz.

0: słowo.
1: Magenta Patryk Rychta z Lipska.
2: W Japanskie eksistuje wosebita forma wumiłstwa z mianom kintsugi. Rozwamali so tam šalka abo druhe porclinowe sudobjo, tak je prostše njewodstroniš abo njenapadnje njereparuješ, miesto toho so vamki vědomje wuzběhuja. Rozwamane dźěle so z wosebitym lakom, kotrž je z wotom zmiešane, svědomiče zaso zestajeja. Wuslědk je junkrutna wumiłstwo tvorba. Nowy, jeszcze rzęsi a drohodniši objekt. Linie wamku, nitko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy słabych miestnach jest udobio nitko husto silniše hać do toho. Tutu filozofiju możeš też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w kotrych so nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korosće, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac małych dželov rozpadnil. Dole runie kaž pola kintsugia njemil rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere maš sebe samoho znova zestajeć. Se sčapnosću, z ľubosću, z vodačom a z hodosću na svojske stavizne. Rozvamanje nie je kunc. Rude je to wokomik, w kotrym so nieszto w obchodzie drohodne započnie.
1: Dobraj, Patryk Ruchta z Lipska, wydadoku a zamowitości baczońskie w osady.

0: 60 minut do na počasačeće. No hej, daloko do interneta samo sobie tej šednje ladamy do dalokosćov, kich su tež hustady, vosebite mystery, no hej, a pomenowanja kajš Instagram abo YouTube, no hej, to nam wokoło huši tak a tak hižo šednje dżeń leta. Vo risikach, strachach a tež dobrotach interneta rozprawje, čutomu dževu sa tež sapske institucije mjestem vienuja Klemens Schmidt wie viace, a je som je z druhým ze Smichavom Cižom od studia Lucia rozmawiał.
1: Naše mieritko je přece 90% užívarjú sú lubos, pravne, a sú tak zažiť, aké sa mu to přejemo. 8% sú to tak menúne trole, kýž sa cníke ke vúpošte čina a škária, ale, a to je ta strašná ličba, 1-2% sú žila tiež kriminelne, a před mi domů se o sebe škytač.
2: Tak na voda studia Lucia Michał Cyš. Se svojimi mnohostronskými poskytkami je však Lucia vône aktér na polu serbského medijového kupovania. Hač čišťane v pomiu abo digitálne v Syči, vozevi Cyš pravidvône přinožky na tajke a podobné témy. Vosebe napadliví sú ľudžo, kýž maja ledma medijového kupovania a názornenju. Tomu słyszeja nimo starszych ludzi, przeważnie też dzieci a morostni.
1: Młodzina, takie od 5-6-letnika, któraż prawidł na internet używę, są tradycyjnie skonfrontowane ze takimi temami, żyła samo potrzebni, a we mało padach, nazwożo we mało padach, samo są so z łoporom stali. Statystycy przyrównują ze na przykład niemskimi szulami, że na serbski świat, kiedy tak rynę praje, jeszcze jest wszystko w porządku.
2: Zobe to tak wostało. To przyje się też Tomasz Šota, zamówite za ryczny marketing w rycznym centrum Witaj. Todla stara se tež o to, za sa serbska rič tež tam jevi, džiž dominuja dotajske rejenoš jenželske a nemske zapšieča.
3: A to je nám popravnete vážne, za boh ten rični rum, kotrež ko voko šmoratka, ko voko cybermobinka, ko voko epo, ale tež ko voko tých cvoch možnosti, kotrež ja za šmoratko mam, za boh tun tež jako serbski rični rum existoval.
2: Vy s Romanem Džele z ričnym centrumom Vitaj a nakladnístvom Teslov sú udali nedavno brošov

0: na podźesaćeche. Na dniu šulskeho zastupa. Přečeli on někdy zastupče. To se hodí do džencišeho dňa, jak na podźesaćeche.
1: Serbski rozvoz. Povězče. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Nowačkojo z 6 serbskich zakładnych szulu Budeska Okresa svěča dženca svoj šulski zastup. Andrea Kišcena z nadrobnosćemi.
3: Doromade dženna 140 abicenikov z 7 rjadownach na serbskich zakładnych šulach pundželu prěni raz do šule. Loni by jich ještě nešto viac hač 200. S tym spadne ličba vo nimale cečinu. Cve hone Łužice vo 10%. Mene šulskich nowačkov maja při tym na všech 6 serbskich šulach. Vo sebe jasne je rozdiel v Radvorju. Tam maja prini letnik s 23 dječimi, loni bi jih nimale 20 telko, 42. V Budešinje spaduje ličba snadnišo od 40 na 36. Ralbicach od 30 na 20. We Woklecach je lica 25, miesto Loni 34 nowačkov, Kruščicach 15, miesto 24 a Pančicach Kukovje 20, miesto 32.
2: To je stav včera při podňu. Ličby je nam na naprašovanie krajne zariad za šule a kubvanie lazub s přístupňou. Kamjen stvari při prevencii kriminality přichodnje silnišo na zhromadne dživo. Miesto je k tomu včera dojednanje ze Zorjevskej policajskej direkciju a z krajnej prevencijskej radu podpisało. Nimo toho zariaduja kamjencu komunalnu prevencijsku radu. Tute maja zastupjerjo mieszczanskeho zariadnistwa a mieszczanskej rady zhromadnje z dalšimi fachowcami wuradżować, kak hodzi so kriminaliće po možnosći zahe zadziewać a začuće wistoty miesce polepšić. Kamjenc wobdźeli so z tym na Alianze za wiste sakske komuny ASKOM. Gmina Slepo chce swoje koszty dale zniżyć. Finansna sytuacja komuny so przywódzi, dokąd su dokody z przemysłowego dawka jasnie wotebierali, tak wiesna nosta Jörg Funda. Próbuje tu iż, gdzie a przy czym moli lutować. Możność się widzia przy redzeniu szule, hamckim wopieniu a w obswietleniu puczu. Runočasne planuje gmena zhromadnje ze załožbu doma v Slepom, Hronom a Mukecach fotovoltaiku u připravu na ceše Nemsko-Serbskeho šulskeho kompleksa. Ona ma energijove košte za šulu, hort a športovu halu znižić. Milinu kiš ne přetrebaja, chceđa do zjavnije sveče dodavač, a tak přidatne peniaze zaslužić. Kloštorski letny čaj je předavanski šlager w obchodach w zarodze klosztra Marina Wiesda Pančicach Kukowie. Niedzie 500 titko po informacjach zamówitej klosztorskiej zarody Antje Majzorowie, kujżdy leto předawaja. Zelu miesięcu są to w Jarenie Seifert, od Kreuter Seifert z Dreżdżan, kiż maja też w obchod Budyżynie. Z cała usmieri są w obchod klosztorskiej zarody przede wszystkim na regionalne wudzioki, między innymi od partnerów inicjatywy Wużica Słodzi. Tež dohodla zabieraja so juce na kloštorskej zelovej nedželi s domjacimi zelemi. Zmeja zelove a regionalne wiki s kvečelemi, vencami, mydvami, volijemi a čajom kaž tež kulturny program. Prine koparske mústvo Sokova Ralbice Horky nječera več o Krusčicach, serbski derby ve okresnej Vyšej Lize z 3-0 přečivo prinjemu mústvu športovej jednotky Krusčice dobyvo. Vrota celichu druhým počasu Niklas Schneider, Aleksander Wauda a Richard Schneider. Ruk zazběhej do nowej rajnej doby, teritoriu zapadu Łužiskeho koparskeho zwiazka, by nimale 500 přiladovarjow widziało. Gminski derby klasu niže we okresnej lize mjez koparjemi z Minakawa a Radvorja by so 2-2 skončił. Ru Minakale by 100 posta přiladovarjow widziało. A to bych o nasze powieszcze, kiedyś nam akacze też na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca jeszcze raz. Cały dzień słońce świeci, a budzie horco z maksymalnie 6 a 30 stopniami. Jutro sleduje potem lochkie wokwodzienie, bo 10 stopni temperatury spadną na niekak 26 stopni, przeważnie pomroczeno, a w nocy na pundżelu mowa so potem skończnie zaso raz z blakami troszkę podyszczować.
0: Na pućach soniczo nie stała dobrą jezbą do dżęsniszego rania, bo taki ma sobie te szerokie drogi tym, kiż jedu nie tylko na szulski zastup na huściszo, to dżesaczych miso za zapoczy. Albo pom poponu. Ale ja si muszę doponać, co jedu. Martin nam nie lada tym to dino, no ja dino.
2: No pomle by to miast, mi se zda po
0: bonu. Po bonu. Nas pisze to do bonu, bo ja prawa. No a to kaj szkuje.
2: A wszopan co dzień czynisz?
0: Jeszcz.
2: A, okej.
0: Okay. Pecz po na podzieset.
1: Serbski rozwóz.
0: A potom na dare poladać do cokołych tito szołusy, patrz, to je tam nucka, no to tam aż dziwa, dosć. Serbski rozwóz trój ze Sjokom Weisselbergom.

0: dźensa zastupja, či cyle drobni najprjeda raz do šule prini šulski dźeń dźensa za nich je ze cokorowej titu a potom započnje so nowe šulske leto we Sakskej Pundźelu. A nowe spočatki je přeco tež šansa za zmenu. A tajku maja we Worklecach na Serbskej wyšej šuli. Su zahajili pilotovu fazu za nowy koncept, wo tym z četejš wotydźenja tupla nas we serbskim rozwosu hižo we pojezdźach słyšeli. Hižo cí leta su so nikoci wučerjo na pedagogiske dźěłarničce wobdźělili. Na dale kubłanju je so jim sprzistupniło, kak nauča dźěći lepše samoorganizowanje si to navuknič. Što to ve prakse voznamenja, to vie direktorka Diana Šoučina, s kotrež sme vodmove narali.
1: Naše šulare maja přišem te hodine, kajž oni odpoveduja v učbnem planam, te samstne mnóstvo, kajž šuđe druđe. Jenic sme minutko zmenili, zo sme me pola kuždije tute hodine peč menšin skročili. A tuten čas, kiž me s tým zdobuđeme, so wužije
0: za nawuknienie swobodnego wuknienia na przykład, a samoorganizowania. Stoś ryka, sprynia?
1: To jest wuknienski czas, kiedy ma wone radnicki wuczor k dyspozycji, gdzie so metodika wuczuje, jak ja moje wuknienie organizuję, jak nastaje się wuknienski plan, jak wszelakie metody nałożuję, co innego, to zrozumieć, czytanie, albo zase tak raz wuknienskie typy analizuję, jak mogę ja najlepiej moje wuknienie organizować, a samostatnie też zaradować.
0: A kto mu słysza na przykład też, że na wuknu dzieci lepiej ze smediami wopkażeć, to dla wopstej koncepcja a kooperacja ze studium Lucja w Budyszynie, a studium Liszka we Smerdżacy. Drugi aspekt je, że polepsza so dzieci w tym woprawdzie samostatnie wuknić. Nic jenoś teoretyce, ale też praktyce, a to na zakładzie wuczbnego plana.
1: Kiedy połupsi tematyki, kiedy są w tych normalnych godzinach, tak raz wobjednawaja, albo są so tam też wulbnowinowatostne wobłuki, sobą zapsi, jakiś inhełak, tak w normalnym szulskim lecie do co nie szafne.
0: Przy tym je dyrektorka Diana Šoučina ze swoimi teamowymi kolegami szulskie leto do czterech wotdzielu rozriadowała. W każdym chce so na wiestu temu koncentrować. To klinczy szo jara swobodne a wotorene, ale króty rytmus nie dziwajcy toho wostanie. Hodziny su hodziny, znamki też sytaja. A Serbska Wyša šula Worklecy z Dianu Šoučiny na čole šako tež žaden experiment nie startuje. Tajke votorenje su na druhých šulach dawno hižo vuspitali.
1: Nimam žene revoluciju, jenož jeden postup do jedno nového smira. A ja so nadjam, so my s tým tétun vuknensku situáciu polepšimo. Hazo naše šulare vopročuje samostatnišo dživač na vuknu.
0: To praj dyrektorka na Serbskej Wyższej Szuli w Worklecach Diana Šoučina.

0: Dwie mienčenie po cybielki na czesacie. Niemscy lochkoatlicza, woni romadza na EM w Birminghamie dale pilnie medalje. Czera przyjdziechu jeszcze raz ci dalsze k tomu, a jedna z nich bie samo historiska. Matejo, što je uwini anzaj tam, šo so stało, a što jemu poradziło o sobie?
1: Haj, wunie przez 200 metrów złoto dobył w 19,95 sekundach, a to je historiski wuspich. Wot leta 1982 niebie żaden Niemc wierce przy europejskich mistrzostwach przez tutu czaru ani na podestrze stał, anza je nitko po takim prini niemski europejski mistrz nad 200 metrami po 44 letach. A to potem sobie nieszto dniu do to, iżo brązu przez 100 metrów dobył.
0: Haja, anza je za mnie blisko Juseny Bolty, tak kaj szun bia, ale nie wostaszak czera przy tutej jednej medali.
1: Nie, Emil a Jekom docpie przez 400 metrowski bier ze zadziłkami Slebro, przed nim bier jenoś światowy rekordnik Karsten Warholm, a też Shanice Kraft sta so w mietaniu dyskusa z europejskiej wicemistrzoku 5,62 metry, rekach uzaniu hiżo czwartu medalju swojej kariery.
0: A dżęca maja niemscy atletcza a atletki direktnie przychodne szanse na medalje.
1: No, przede wszystkim siedmi boju Sophie Weissenberg leży po prynym dniu na czwartym miestnie, jenoś 7,5 dybko za nawiedowacej. Dżęca steja siedmi boju jeszcze daleko skok, mietane libie, a k zakończeniu 800 metrów na planie.
0: Hej. A nimo sedmi boja też tuż do dalszych finalów maraton, co jutrze bija dżęca, tu czas na hiżo chodzi. Tam nimo toho finale w wysokoskoku, 400 metrach, tam so żony wubiedzuja, w metaniu lebie, trojoskok muži a zakończy so dżęcniejszy przedposledni dżen EM ze staflą maj 4 krucz 100 metrów. A też tu moja pokazka, nie trebacie so direktnie przed wobrazówku sydnycz, jeli nie macie chwile, poladajcie do interneta, online poskitki, a też przez live streamy możecie so przed co informować. A dżęca przewozmu to kolego jo, CTF.

to njespači dwa smyčasowce podać na wozebity koncert, rodowy koncert, to je na kotrzyście przeproszeni, a to ze słuczbu klasyki, folklora a popowej huczby, mianujcy ze scytaru Michal Müller z Warnoczyc je tam. Wasz interpret gisz was przeprosza. Dźensa wieczor przeprosza kulturna zaroda we Budyszynie, Rokotak a Przeczeljo. Ryka tam dźensa od napołosymych, a Rokotak je Milan Grojlich, nasz kolega. Poladać smimy jutce do kluszczowskiej zarody we Pańczycach Kukowie ze ekumeniskiej Nutonoszczu, tam zelowu niedzielu, woswiecza, a tam zcie wutrobnie przeproszeni. Abo wy podacie sa dźensa a jutce na wumiustwowy bus, gisz pojedzie po czarie do Protyc, Bocznic a Wachowa. Najlepiej zosytam liściki przez internet skazacie, tak zo też wiescie dokal dobicie cyle dokładnie si dojecz, a što możecie si też wobladać. Frank Wesela wam zahudzi dżęca rano. Krańczim ryja. Was am Inchino do Gesacic.

0: To je kajž w musicalu Grease, gdyż takie ze sruku machasz widżu, szkićku na dzieje, pecz mięczyną do dziesaczeje.
1: Nabożne słowo.
0: Madżęca Patryk Richter ze Slipska.
2: W japońskiej eksistuje wosypita forma wumiłstwa z mianą kintsugi. Rozwamali so tam szalka albo druhe porclinowe sudobio, tak je prostsze nie odstronisz albo nienapadnie nie reparujesz. Miesto to, so wamki wiedomie wuzbiuja. Rozwamane dziele so z wosybitym lakom, kotrzysz je złotom zmieszane, swiedomicze za so zestajeja. Wuzlieck je junkrutna wumiłstwo tworba. Nowy, jeszcze rzęszy a drohodniszy obiekt. Linie wamku, nietko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy słabych miestnach jest udobio nietko husto silniejsze hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których so nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, albo drugiego hłokeho wosuda dla. W takich wokomikach czujesz so, jakoby do tysac małych dzielu rozpadnął. Dolerunie każ pola kintsugia nie miał rozpukliny skuwać albo tak czynić, jako nie by so nicze stało. Skiery masz siebie samego znowu zestajeć. Ze zczerpnością, z lubością, z wodaczą, a z hodością na swójskie stawizny. Rozwamanie nie jest kunc. Drudy je to wokomik, w którym so niszto w obchodzie drohodne zapocznie.
0: Dobraj, Patryk Richter ze Slipska. Wynadokuła zamówitości baczońskie je w osadem.